Marek in Luna, jedno rynne, czy czy Marek to go czy worki, czy mój kicki kamar. Marek na rynne, czy Marek na rynne, czy Marek na rynne, czy Marek na rynne, czy Marek na rynne, czy Marek na rynne, czy Marek na rynne, czy Marek Senti che ne so, ti sono mosso, ti ho detto. E non è che male?